Kiwi rekwari macha, Pine Ridge mataha, Deutschland ektawahi cha, oenia vatborg, ikanchola 96.5 oenia nahu. Ohinia, yee, heche tu aloha, aho.